abrange cabinet kona chongna chonge kirpatala zo zabula lo za NBC ngwanyo fema kala kometa ripena za katolika batalize ke kumena kuliza amazwana mande arizazila kachano

Abrengi PJ Kramangoma, featuring Osborne. Akapina Banon Rungivam. Emazwanam. Vatozi Mufamoya Kimazwanam.